0: no, no, no, no.
1: Por ya skubie lekniał,
2: mał, mał, mał, mał.
1: Lasa go czelmy kniał,
2: riu, riu.
1: Holka go sielkę niał,
2: riu.
1: Łukka go lgoca niał,
2: riu, riu.
1: Kabel słonto niał,
2: miau, riu.
1: Nuj tego lonto niał,
2: riu, mał, mał.